0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Češi budou moct za necelých 20 minut na obloze zpozorovat částečné zatmění slunce. Rybáři odlovili chráněné druhy ryb kvůli opravě mostu v Jablunkově. Mladí katolíci na celostátním setkání v Ostravě dostali pozdrav od papeže. Zítra bude slunečno, teploty do 26 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Za necelých 20 minut v Česku začne částečné zatmění slunce. Půjde o nejvýraznější částečné zatmění od roku 1999. Měsíc by měl zakrýt skoro 90% slunečního záření. Tento vzácný astronomický jev bude ale nejvíc viditelný po 8. hodině večerní. Nejlepší podmínky by měly být na západě Čech. Češi ho můžou sledovat z hvězdáren i domovů. Potřeba je ale speciální ochrana očí. Pozorování zatmění slunce přímým pohledem může nevrátit poškodit zrak. K bezpečnému pozorování jsou potřeba speciální brýle. Úplné zatmění slunce by mělo být vidět ze Španělska, Portugalska, Islandu, Grónska nebo Ruska. Kvůli stavbě nového mostu zmizely z řeky Olše v okolo nádražní ulice v Jablunkově ryby. Tamní rybáři před začátkem demolice vylovili většinu chráněných ryb. Živočichy pak převezli do jiné části vodního toku, aby se k místu nevraceli, říká lidovecký starosta Jiří Hamrozy.
2: Byl tady udělený odlov z řeky a hlavně šlo o mihuly a bylo jich tam jakoby docela velký počet. A je tady vlastně taková hráz z betonových prvků. A ty ryby je vidět, že se zdržujou jakoby na tu hrázi.
0: V Hlučíně začala rekonstrukce budovy základní školy generála Svobody. Škola pro děti s mentálním postižením s autismem bude kvůli tomu rok zavřená a výuka se přesune do náhradních prostor. Součástí rekonstrukce za 39 milionů korun je nový výtah a přibudou také učebny v rozšířeném podkroví.
3: Až do příštího září budou mít školáci dočasný azyl na několika místech. V kulturním domě v Hlučíně, na dětském ranči a hlavně na základní škole Rovniny. Družina se přesune do odborného učiliště. Takže celý následující školní rok bude organizačně náročný. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Papež Lev XIV. Poslal pozdrav více než 3 000 mladých katolíků, kteří se tento týden účastní celostátního setkání mládeže v Ostravě. Ve svém telegramu je povzbudil, aby byli aktivní součástí společnosti a svou víru promítali do rodiny, studia, práce i každodenního života. Na programu jsou kromě společných bohoslužeb také diskuze, poradny nebo možnost osobně mluvit s knězem, biskupem či řeholníkem. Část programu je otevřená i veřejnosti a Ostravané mohou každý den bez registrace se přijít na společnou mši.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra čekáme jasno a příjemné teploty od 22 do 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ulici Dlouhá v Novém Jičíně havarovala 3 osobní auta. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a zraněné odváží záchranáři. Nehoda se stala i v ulici k nemocnici v Novém Jičíně, kde je také zraněný. A nehodu hlásí i policie z ulice k sedlištím ve Frýdku Místku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Český radio v Ostravě. Wydarzenia.
5: Dobry wieczór. Środa, 12 sierpnia 2026 roku. Imieniny Joanny i Lecha. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Urzędy rejestrowe miały dzisiaj ostatni dzień na sprawdzenie wniosków i list kandydatów do wyborów samorządowych i senackich. Jeśli znajdą błędy, muszą zwrócić się do kandydatów i ugrupowań wyborczych o ich usunięcie. W przypadku wyborów do samorządów gminnych partie będą miały czas do przyszłego poniedziałku. Kandydaci ubiegający się o mandaty senatorskie muszą wprowadzić poprawki do 20 sierpnia. Dodajmy, że wybory odbędą się w dniach 9 i 10 października. centrum Jabłonkowa ruszowa rozbiórka głównej części mostu przez Olzę. Konstrukcja żelbetowa jest stopniowo usuwana przez dwie 40-tonowe koparki gąsienicowe z zastosowaniem nożyc i młotów wyburzeniowych. Na czas budowy nowego mostu kierowcy i piesi muszą korzystać z tymczasowego mostu i kładki. Burmistrz Jerzy Amrozi z partii KDU-CSL powiedział ponadto, że w tych miejscach zniknęły z Olzy ryby, między innymi zagrożone wyginięciem minogi rzeczne, które zostały wyłowione i przeniesione do innych miejsc rzeki. Władze Karwiny wybudują w dzielnicy Łąki nowe centrum społecznościowe. Ma ono być w przyszłości miejscem spotkań i imprez oraz centrum życia towarzyskiego lokalnej społeczności. Jak powiedziała rzeczniczka ratusza Monika Dankowa, przetarg na realizatora budowy powinien odbyć się wiosną przyszłego roku. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Już w sobotę o godzinie 10 od Domu Kultury w Piotrowicach rowerzyści z obu brzegów Olzy wyruszą na kolejny rajd kolarski szlakiem walk pierwszego powstania śląskiego, mówi jeden z organizatorów tego wydarzenia, Stanisław Gablik.
6: Rajd w tym roku będzie obchodził 10. rocznicę. Jest to taki jubileusz. No jest sprawa taka, że myśmy w Piotrowicach organizowali zawsze jakieś spotkanie z okazji tego wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Były tam prezentacje różnych ugrupowań wojskowych, ale jakoś nie miało to wielkiej odezwy i pomyślałem, że po prostu te miejsca walk, które są w Godowie, w Piotrowicach, w Zebrzydowicach, że warto po prostu zwiedzać na rowerze. No i wymyśliłem ten rajd kolarski. Dotychczas się utrzymuje i myślę, że przetrwa.
5: Od godziny 16.30 w czeskim Cieszynie trwa spotkanie potomków jednej z gałęzi mistrzowickiego rodu Cięciałów. Blisko 60 krewnych, m.in. z Kalifornii, Londynu, Dubaju i Nowej Zelandii, zgromadziło się po 26 latach od pierwszego takiego zjazdu. O genezie spotkania z 2000 roku i powrocie do rodzinnej inicjatywy opowiada jego organizatorka Ewa Sikora.
7: W 2000 roku moja mamusia Paulina Cymorek z domu Cięciała i jej kuzyn Zbigniew Adam Cięciała zdecydowali, że byłoby dobre zorganizować rodzinne spotkanie, żeby się poznać albo po długim czasie spotkać. Wówczas było to w bardzo szerokim gronie, bo chodziło o potomków Pawła Cięciały i Anny Pelar z Mistrzowic. Zebrało się wtedy prawie 90 osób, nie tylko z Zaolzia, z Czech, z Polski, z Anglii, ale przyjechali nawet krewni z Australii. Czas leciał, niektóre starsze osoby niestety już zmarły, znowu przybyło młodzieży i maluchów, no i tak synem Zbysia zdecydowaliśmy, że po tych 26 latach warto by było znowu się spotkać.
5: Nowo powstały klub młodych w Wędryni organizuje w tę sobotę swoją pierwszą imprezę. Wydarzenie zapowiada się dość nietypowo, bo w samym środku lata nawiązywać będzie do zimy i klimatu sportów alpejskich. Szczegóły zdradza jeden z organizatorów, Wojciech Bednarz.
8: Sunki w lecie to impreza organizowana przez Klub Młodych Wędryni. Naszym celem było przeniesienie alpejskiej atmosfery i atmosfery alpejskiego apreski w środek ciepłego lata na nasze Zaolzie. I właśnie dla wszystkich jest ta impreza skierowana. Myślę, że każdy tam może przyjść i zobaczyć, co przygotowaliśmy. Odwiedzający na miejscu będzie czekał aperol, jakieś drinki alpejskie w stylu Flying Hirsch czy też Jägerbomb i też dobra muzyka, o którą postara się DJ Zahradnik i DJ Klit.
5: W publicystycznej części wydarzeń wpadniemy do Koszarzyzg na obóz edukacyjny dla zaolziańskiej młodzieży oraz obejrzymy wystawę o nauczycielu Pawle Lipce. A na razie posłuchajmy Marka Grechuty i piosenki Będziesz moją panią.

0: Stowarzyszenie Olza Pro zorganizowało w Koszarzyskach edukacyjne obozy pod nazwą Polska 360. To czas wypełniony kreatywnymi warsztatami i rozwijaniem nowych pasji. W materiale redaktor Sabiny Bojnar kulisy tego projektu przybliża Marek Konieczny, a dopełnią go głosy samych obozowiczów.
1: Skąd wziął się pomysł na projekt Polska 360?
2: To trudne pytanie i sami się zastanawiamy. Po prostu siedzieliśmy i nad naszymi materiałami, które mamy w stowarzyszeniu, które przygotowywaliśmy na inne wydarzenia na Zaolziu i mówiliśmy, no może pokażemy te materiały w jakiejś bardziej interaktywnej formie, może zrobimy coś dłuższego na weekend, a wyszedł obóz. No to od małego pomysłu na interaktywne materiały po obóz, no tak wygląda ewolucja pomysłu.
1: Do kogo są skierowane te obozy?
2: Jest to dla młodzieży tutaj z Zaolzia i ogólnie całych Czech, które chcą nauczyć się bardziej język polski, dowiedzieć się coś o Polsce, o kuchni, o tańcach i tak dalej.
1: Jest jakaś rzecz, czym ten projekt różni się od różnych kolonii lub obozów?
2: Tak, po prostu tutaj stawiamy bardziej na rozwoju tego języka, na tej edukacji. Nie jest to typowy taki obóz, gdzie będą jakieś gry terenowe czy bardzo dużo aktywności fizycznych, na przykład jak na obozach harcerskich, ale tutaj bardziej po prostu siedzimy w salach, tańczymy, edukujemy się. Czyli jest to takie, jakby można powiedzieć, edukacja nieformalna.
1: Jesteście ciągle tutaj na miejscu, albo macie jakieś wycieczki, wyjazdy?
2: Większość czasu mamy tutaj, w tym ośrodku, na boisku, na scenie i przy ognisku, ale na przykład dzisiaj mamy wyjście tutaj pod Ostry, na Łąkę, gdzie będziemy z profesjonalnym astronomem oglądać gwiazdy, opowie nam coś o gwiazdozbiorach, o Układzie Słonecznym i tak dalej. I mamy także w planie wycieczkę na Ostry.
1: Ilu uczestników się zgłosiło?
2: Mamy tutaj 22 uczestników programu. Docelowo był program pro 25 osób, ale niestety nie napełniliśmy tą ilość, więc musieliśmy ściągnąć na 22 osób.
1: Co chcielibyście, żeby młodzi wynieśli z tego obozu?
2: Przede wszystkim jakieś tam doświadczenie, że zainteresowanie Polską. Niektóre osoby tutaj uczą się no, praktycznie od podstaw, bo wzięliśmy też takie osoby, które no, rozumieją po polsku, poruszają się tutaj przy polskich szkołach, przy domach polskich, na różnych wydarzeniach, ale ten język polski mają bardzo słaby, więc panie nauczycielki, które są z Uniwersytetu w Krakowie, to praktycznie uczą ich od początku podstawy. No myślę, że motywacja jest duża, te dziewczyny naprawdę chcą się nauczyć i robią duże postępy.
1: Kto jest w kadrze organizacyjnej lub kto tutaj robi te warsztaty dla tych dzieci?
2: Warsztaty poranne, językowe, prowadzą nauczycielki i praktykantki z Uniwersytetu w Krakowie i zajęcia popołudniowe prowadzą warsztatowi, czyli warsztat kuchni polskiej prowadzi pan Jacek Slewczuk, który pokazuje też taką trochę alternatywną kuchnię polską, ponieważ on jest wegetarianem i pokazuje, że można te potrawy przygotować też w innych formach niż tylko z mięsem. Potem jest Mateo Rudzki, który robi tutaj warsztaty taneczne oraz dr Józef Szymeczek, który przygotował warsztaty na temat tradycji i muzyki polskiej.
1: Są już plany na kolejne edycje?
2: Zobaczymy. Chcielibyśmy jak najbardziej zorganizować w przyszłym roku, czy może nawet w przeciągu roku coś o podobnym charakterze. My w OZA Pro planujemy zazwyczaj wydarzenia tak, żeby były długofalowe, czyli plany mamy, ale zobaczymy, czy będziemy mieli sił i możliwości terminowych.
1: Jak wygląda wasz dzień tutaj na obozie?
3: Patrycja Wawrosz. No, co rano staniemy, mamy śniadanie, potem są workshopy z języka polskiego, potem mamy obiad, jakąś przerwę i potem są workshopy z wybranego tematu, na przykład tańce lub kulinarne lub coś tam z historią Polski. A potem znów jest wolny czas, kolacja i takie wspólne workshopy.
1: Jakie warsztaty wybrałaś ty?
3: Ja wybrałam taneczne.
1: Co robicie na tych tanecznych warsztatach?
3: Uczymy się takich tradycyjnych tańców polskich, folklorowych. Na przykład teraz mamy trojaka, ale to jest Cieszyna. Też mieliśmy polkę, będzie też mazurek, kujawiaki.
1: Co zapamiętasz z tego obozu?
3: 100% ludzi i jakby te tańce też myślę, że zapamiętam. Myślę, że też trochę się pouczę polskiego, bo trochę słabo mi czasami wychodzi. No i tak ogólnie, tak fajna atmosfera, taki luz.
1: Co tutaj pani robi na tym obozie?
4: Zuzanna Krawczyk i jestem studentką Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracuję jako lektorka języka polskiego. Mamy różne zajęcia tematyczne. W zasadzie codziennie te zajęcia są zupełnie inne, bo zajmujemy się zarówno tematem takim jak kuchnia polska, ale mamy też tradycje i zwyczaje polskie i czeskie, czyli porównujemy. Mamy też takie różne językowe niuanse, na przykład o zapożyczeniach rozmawiamy, co okazało się bardzo ciekawym tematem, ale też o przysłowiach polskich i wiele innych tematów, tak żeby mogli poszerzyć swoją wiedzę i nabyć jeszcze większe kompetencje językowe.
1: I jak dzieci radzą sobie z językiem polskim?
4: Bardzo dobrze sobie radzą. Moim zdaniem naprawdę na wysokim poziomie mają ten polski. Oczywiście jesteśmy po to, żeby im jeszcze pomóc, jeszcze bardziej wzmocnić, co zresztą owocuje. Mimo, że jest to dopiero trzeci dzień naszych kolonii, to już sądzę, że i oni się dużo nauczyli, ale my od nich również.
1: Są dzieci gotowe do pracy, albo je trzeba trochę zmuszać?
4: Nie, bardzo chętnie przychodzą na nasze zajęcia. Widzimy to, że są zaangażowane, bo my to przeplatamy z zabawą też. Staramy się robić lekcje bardzo, bardzo kreatywne, żeby nie mieli poczucia, że w wakacje siedzą w szkole, bo to by nie było fajne.
0: W Koszarzyskach była redaktor Sabina Wojnar. Kto nie był w tym roku na Grolskim Święcie, może teraz na parterze czesko-cieszyńskiej siedziby biura ZGPZKO obejrzeć jedną z wystaw prezentowanych na początku sierpnia w Jabłonkowskim Lasku Miejskim. Poświęcona ona jest nauczycielowi i działaczowi społecznemu Pawłowi Lipce, a my zwiedziliśmy ją w towarzystwie jej autora, szefa Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków, Mariana Szczewka.
5: Panie Marianie, kim był Paweł Lipka?
6: Paweł Lipka był przede wszystkim pedagogiem. Był również działaczem społeczno-narodowym i właściwie jedną z wybitniejszych postaci w historii Śląska Cieszyńskiego, między innymi działaczem Związku Śląskich Katolików. Urodził się 21 marca 1883 roku w Końskiej. Skończył miejscową szkołę ludową, następnie kształcił się w gimnazjum macierzy szkolnej w Cieszynie. Tutaj na pierwszej planszy można zobaczyć między innymi akt urodzenia Pawła Lipki. 21 marca się urodził, 26 został ochrzczony w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Końskiej, którego już niestety nie ma. Tutaj jest zdjęcie właśnie domu rodzinnego. Jest również szkoła, do której uczęszczał i jest jego mama Maria z domu Pintur. Na kolejnej planszy można zobaczyć między innymi jeszcze świadectwo ze wspomnianej już szkoły ludowej w Końskiej. Są również świadectwa z Polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie. Jest zdjęcie budynku gimnazjum. Jest również świadectwo dojrzałości, czyli maturalne Pawła Lipki właśnie z tego gimnazjum, a na kolejnej planszy jest zdjęcie absolwentów tej szkoły. Tutaj właśnie jest zaznaczony czerwonym krzyżykiem Paweł Lipka. Obok jest karta przynależności do Końskiej i ciekawostka taka, bo jest również indeks Seminarium Teologicznego w Widnawie, bo tam rozpoczynał studia dokładnie 3 października 1904 roku, ale już 22 listopada przerwał studia i zdecydował się na zawód nauczyciela. Od 1 lutego 1905 roku był nauczycielem pomocniczym w Rychwałdzie. W 1906 zdał maturę w Cesarsko-Królewskim Seminarium Nauczycielskim w Krakowie. W 1906 też został mianowany nauczycielem Szkoły Ludowej w Karwinie na Henryku, gdzie między innymi był członkiem kółka pedagogicznego z siedzibą we Frysztacie, a to kółko działało w ramach Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na Śląsku. Tutaj można zobaczyć między innymi pocztówkę z Rychwałdu.
5: Można by powiedzieć, że od najmłodszych lat włączył się w tę walkę o polskość tego terenu.
6: Starał się oprócz pracy w szkolnej prowadzić również działalność oświatową w różnych organizacjach, między innymi w macierzy szkolnej, czy w tym Polskim Towarzystwie Pedagogicznym. Tutaj na kolejnej planszy można zobaczyć między innymi zdjęcie ślubne Pawła Lipki z Elżbietą z domu Budnia, która też była nauczycielką i też uczyła między innymi właśnie w Rychwałdzie. Zdjęcie to zostało wykonane 9 sierpnia 1911 roku w Łomnej Górnej Sałajce. A w czasie I wojny światowej był on oficerem 58. koalicyjskiego pułku piechoty. Później został komendantem kompanii, a 26 grudnia 1914 roku dostał się pod Tarnowem do niewoli rosyjskiej, w której przebywał właściwie aż do 1918 roku, a później po zwolnieniu z niewoli wrócił do kadry do 58. Pułku Piechoty w Lublinie. Później od 4 listopada 1918 służył w Wojsku Polskim, był między innymi komendantem dworcowym w Cieszynie, a później w Jabłonkowie, później adiutantem powiatowej komendy uzupełniającej w Cieszynie, a w latach 1919-20 był członkiem milicji polskiej w Jabłonkowie i pracownikiem plebiscytowym oraz członkiem tajnej organizacji wojskowej. Później właściwie został zwolniony z czynnej służby wojskowej. Został kierownikiem Szkoły Ludowej w Piasecznej w 1919, a 1 września 1920 został mianowany kierownikiem Szkoły Ludowej w Piasku.
5: I tam chyba najdłużej służył jako dyrektor.
6: Dokładnie, aż do 1938 roku. I tutaj właśnie można zobaczyć zdjęcie wspomnianej Polskiej Szkoły Ludowej w Piasku, a poniżej jest szkoła na Bagińcu, która była filią, czyli ekspozyturą tej szkoły. Są tutaj również zdjęcia, to jest Paweł Lipka z klasą pierwszą w 1928, a w tym samym roku obok z klasą trzecią. Są również ciekawe legitymacje, między innymi legitymacja członkowska Chóru Towarzystwa Nauczycieli Polskich, Czechosłowackiego Czerwonego Krzyża, Związku Śląskich Katolików czy Polskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku, bo w Piasku najdłużej działał właśnie w różnych organizacjach. Założył tam między innymi kasę Raiffeisena, Koło Macierzy Szkolnej i tym podobnie. A na kolejnej planszy można zobaczyć m.in. ciekawe zdjęcie Pawła i Elżbiety Lipków. Było ono wykonane w Milikowie w 1929. Jest również ich paszport, jest legitymacja Sokoła, Towarzystwa Nauczycieli Polskich. Jest również telegram z życzeniami doktora Wacława Olszaka dla Pawła Lipki z okazji 50. urodzin z 1933 roku. Są zdjęcia z jubileuszowego festynu szkoły w Piasku. Jest również krono nauczycielskie tej szkoły tutaj właśnie. A na kolejnej planszy między innymi ciekawe zdjęcie z pielgrzymki na Jasną Górę w 1934, czy fotografia sypania kopca Piłsudskiego w Krakowie w 1935 roku. Dwa zdjęcia z pierwszej komunii świętej dzieci z Piasku i z Bagińca z 1935 i z 1937 roku. Jest również zdjęcie Chóru Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji z 1936 roku. Jest również legitymacja nauczycielska Pawła Lipki na 1938-39, gdy był kierownikiem publicznej szkoły powszechnej numer 1 w Jabłonkowie. Taka ciekawostka, list polecający doktora Wacława Olszaka dla Pawła Lipki, gdzie wspominał m.in., że w czasie, kiedy był on nauczycielem w Karwinie, przygotowywał do zawodu nauczycielskiego Gustawa Morcinka, który przygotowywał się do egzaminów wstępnych do seminarium nauczycielskiego w Białej.
5: Podczas II wojny światowej Paweł Lipka, jak wielu nauczycieli polskich, tu z Zaorzia trafił do obozu koncentracyjnego.
6: Tak, właściwie ta plansza jest poświęcona głównie okresowi właśnie już II wojny światowej. Jest jedno zdjęcie jeszcze z czasów krótko przed wojną, czyli z wycieczki na Sławic z 7 sierpnia 1939 roku. A po agresji Niemiec na Polskę 1 września 1939 wraz z żoną i córkami ewakuował się na wschód. Zamieszkali u znajomych państwa chlebików w Niwecku na Wołyniu, a później po agresji Związku Radzieckiego na Polskę tutaj nie było bezpiecznie, dlatego wrócili na Śląsk Cieszyński, wrócili do domu 14 października 1939, a już 9 listopada Paweł Lipka został w Jabłonkowie aresztowany, trafił do więzienia w Cieszynie, a z 8 na 9 kwietnia 1940 roku został przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen Oranienburg koło Berlina, gdzie spędził ponad 2 lata. 12 sierpnia 1942 został zwolniony z obozu. 13 sierpnia wrócił do domu, ale z podłamanym zdrowiem, ponieważ w czasie pobytu w więzieniu i w obozie koncentracyjnym schudł prawie 20 kilo, czyli później do 30 listopada 1942 roku leczył się w jabłonkowskim sanatorium, gdzie następnie pracował jako robotnik przymusowy aż do 1 maja 1945 roku. I tutaj można zobaczyć właśnie na tej planszy m.in. kartkę wysłaną przez Pawła Lipkę do żony w dniu 26 listopada 1939 z więzienia w Cieszynie, a tu jest obok już list do żony z obozu koncentracyjnego. Tu jest zdjęcie Pawła Lipki wykonane krótko po zwolnieniu i tutaj na odwrocie tego zdjęcia napisał, ile stracił kilogramów, a poniżej już w czasie pracy w jabłonkowskim sanatorium. To zdjęcie zostało wykonane w 1944 roku. Jest również legitymacja Stowarzyszenia Więźniów Politycznych z 1945.
5: Chociaż był więźniem politycznym, władze czechosłowackie nie pozwoliły mu później wrócić do zawodu nauczyciela. Już nigdy nie uczył.
6: Już od lipca 1945 roku starał się o zdobycie oficjalnej zgody na powrót do zawodu nauczycielskiego, ale niestety tej zgody nie otrzymał i pracował w jabłonkowskiej firmie Pilana w dziale płac. Później przeszedł na emeryturę, ale działał później jeszcze też społecznie, był członkiem miejscowego koła PZKO w Jabłonkowie, a wspomnimy jeszcze o jego rodzinie. Z żoną Elżbietą z domu Biniak miał troje dzieci, syna Czesława i córki Marię i Elżbietę, a zmarł 23 kwietnia 1956 roku i został pochowany na cmentarzu w Jabłonkowie. Jeszcze taka ciekawostka, jego wnuczka, pani Krystyna Mruzek, poszła jego śladami jako nauczycielka gry na skrzypca, wychowawczyni i założycielka kapel ludowych, z których jedną nazwała właśnie po swoim dziadku Lipka. I tutaj właśnie jest zdjęcie kapeli Lipka. Na gali tacy jesteśmy w 2009 roku. Tutaj można zobaczyć właśnie również panią Krystynę Mruzek, czyli wnuczkę Pawła Lipki.
0: Po wystawie oprowadzał nas Marian Stefek. W ramach naszych letnich powrotów przypomnimy jutro premierę spektaklu Dziwożona sceny Bajka Teatru Cieszyńskiego, a jego reżyser Lucja Swobodowa-Brana między innymi powie.
7: No, mówisz no, o dziwożonie, że jest złą kobietą, która bierze dzieci, ale Jędrzej Skawróbel właśnie według książki zrobiliśmy adaptację. Ona pojęła to trochę o wolności, o tym być sobą i właśnie jeżeli coś się nie zgadza, to znaczy, że coś trzeba zmienić. I co jest najważniejsze przekazanie, to nie, że nie mamy słuchać naszych rodziców, ale chodzi o to, żeby zadbać o siebie samych, żeby jeżeli ja coś czuję, co nie jest w porządku i ktoś mi mówi, że to jest w porządku, to ja muszę wiedzieć, że to naprawdę nie jest w porządku, jeżeli ja to tak czuję.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 12 sierpnia 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz ze skaldami i prześliczną wiolonczelistką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.